0: tak, wszystko co mamy, wam oddamy, porannym słuchaczom, to dla was gramy. Słoneczna Brygada was wita i już nie śpi, a Słoneczna Brygada dzisiaj w składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę, a w zasadzie już spoglądamy na zegary, już szósta, więc już zapraszamy na wiadomości. Wtorek, 29 lipca w kalendarzu i przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, bo regulowane ceny paliw. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielka Brytania dołącza do producentów oliwy z oliwek. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: Czekamy więc na ustalenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
2: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum Warszawy. Oliwę z oliwek powinniśmy kojarzyć od teraz także z Wielką Brytanią. Na Wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się ociepla i okazuje się, że oliwki i tu mogą z powodzeniem rosnąć.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
6: Złote Przeboje w drodze.
8: Mamy nowe utrudnienia na drodze S1. Drogowcy zamknęli przejazd przez tunel pomiędzy Lalikami a Rajczą. Do 3 sierpnia będą tam układać nową nawierzchnię. Ciężarówki jeżdżą przez Cieszyn, a osobówki drogą numer 69.
0: Utrudnienia też po słowackiej stronie, a w Polsce mamy roboty drogowe na wylocie z Warszawy w kierunku Gdańska. W okolicach Łomianek drogowcy wzięli się za budowę kolejnego odcinka drogi S7 i możecie tam stanąć w korku.
7: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalną.

0: wysokiego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Padać może dziś jeszcze nad morzem i w okolicach Białegostoku. W pozostałych regionach będzie się przejaśniać. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku, 22 w Warszawie i w Poznaniu, 23 w Krakowie, do 24 we Wrocławiu.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
3: Słoneczna Brygada to my. Witamy i zapraszamy. Po szóstej ustalimy, co ma wspólnego mleczna czekolada z masą mięśniową.
4: No i po szóstej też zapytamy o to, co zawsze sobie obiecujesz przed wakacjami, a nigdy tego nie robisz. To jest Radio Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty po szóstej już teraz u nas. Bon Jovi, It's My Life.

0: Eurythmics straszy deszczem, a przecież podobno zbliżają się upały. Kolejna fala do Polski. Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy we wtorkowy poranek. W 28 dzień lipca w kalendarzu i sprawdzamy, co tam ciekawego w tym kalendarzu.
1: Dzień czekolady mlecznej dzisiaj. Oraz dzień kultu masy mięśniowej.
2: No i byłoby idealnie, gdyby jedzenie czekolady wpływało na wzrost masy mięśniowej. No wtedy to wyglądałbym jak Mariusz Pudzianowski, a tak to człowiek je tę czekoladę, a to nic nie daje. Nie daje nic.
0: Niestety. A pytanie, jak tam poranek u słuchaczy? Pijecie czekoladę, czy może klasycznie czarną kawę gorzką? 22 4 4 3 0. To telefon do nas. Zapraszamy. Zaczynamy wakacyjny apel poranny wtorkowy. Dzwońcie i dajcie znać, jak się macie. A zaśpiewa nam Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 po 6.
2: To on był pierwszy w kulach.

0: The Sign. Wystąpiła szwedzka czwórka bez sternika, zespół Ace of Base i ich jeden z pierwszych wielkich przebojów The Sign w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato od samego rana we wtorek 19 po 6.
1: Piosenka muzyczno-dentystyczna z kolei za chwilę na naszej antenie o tym, że disc jockey szczerzy quiz nad konsolety. Wanda i jej banda. Gramy na to jak na lato tylko w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Można się było pokołysać do smażenia jajecznicy. Desiree, dokładnie 30 minut przed 7, a teraz zapraszamy już na wtorkowy poranny apel wakacyjny 22 44 30. Halo?
1: Cześć, z tej strony Paweł. Dzisiaj obchodzę swoje okrągłe 43 urodziny. I z tego tytułu życzę wszystkim słuchaczom miłego i udanego uśmiechniętego dnia. Pozdro.
2: No, jak okrągłe 43 urodziny, mamy coś ekstra.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia.
0: Razem.
3: Od serca do serca wprost.
4: A poza tym, Paweł, słuchaj, Tolkien napisał Hobbita w wieku 43 lat. Maria Skłodowska-Curie dostała Nobla z chemii w tym wieku. A Leonardo da Vinci namalował Ostatnią wieczerzę, więc ten wiek 43 to nie jest taka Ostatnia wieczerza jeszcze. Także głowa do góry.
0: Poranny apel za nami, a my dalej gramy na to, jak na lato 22 44 30. To z kolei numer dla spóźnionych na apel poranny. A już teraz u nas numer 1.

0: Dostał perkusję, dostał saksofon, grać nauczył się sam. Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No i nie dość, że doskonale grał i śpiewał, to jego przyjaciele do dziś wspominają jego umiejętności cukiernicze. Podobno robił najlepszy sernik na świecie. Dzień dobry, 22 minuty przed siódmą.
1: Dzień dobry, a za chwilę wystąpi u nas dwóch księciów i wcale nie chodzi o Lubomirskiego i tego drugiego Lanskorońskiego. Chodzi o przebój Two Princess, który panował niepodzielnie na listach przebojów w roku 93, a zagra zespół Spin Doctors w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Wojcie.
1: Mamy lato, w związku z tym, że wakacje mamy i wakacje trwają w najlepsze i wcale nie przypominamy, że zbliżają się do półmetka te wakacje. No to chcemy dzisiaj w kąciku dyskusyjnym porannym zapytać was o coś, co zawsze sobie obiecujesz przed wakacjami, a nigdy nie robisz w trakcie.
2: No dobra, no to może być tak, na przykład mniej alkoholu.
1: No na przykład.
2: Zrobienie formy na lato koniecznie. No i ja zawsze sobie obiecuję, że będę wstawał na wschód słońca.
3: Albo nauczę się na przykład to ja kilku zwrotów w lokalnym języku.
1: No zawsze sobie człowiek obiecuje. Co zawsze sobie obiecujesz przed wakacjami, a nigdy nie robisz w trakcie? Za najciekawszy telefon wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady, więc zapraszamy. Numer telefonu 2244 i 30 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: jest absolutny rekord. Zespół Toto przekroczył 2 miliardy odtworzeń swojego przeboju na jednym ze streamingów, ale to nie był ten przebój. Chodziło o piosenkę Afryka, a to była Rozana. Też ładnie. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 3 minuty godzina 7 i już teraz sprawdzamy, co przed nami w wiadomościach.
1: Kto ma aplikację mObywatel i z niej korzysta, to warto, by zalogował się do niej w najbliższych dniach. Mhm. Dlaczego to takie ważne, to wyjaśnię już za chwilę w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem?

0: startuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
4: Wtorek, 28 lipca w kalendarzu, na zegarach punktualnie 7. Już teraz zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Brutalne pobicie Ukraińców we Wrocławiu, są zatrzymani. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik. Jest piękny. Szczegóły za chwilę. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Zatrzymani mają 27 i 45 lat. Są znani policji i byli wielokrotnie notowani. W zatrzymaniu jednego z nich brali udział m.in. kontrterroryści. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
6: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
5: W swoim apelu ambasador przypomina, że na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia Przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik. Tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie sernik, czy po prostu sernik, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zagłębie Lubin pierwszym liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Na zakończenie pierwszej kolejki Miedziowi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. Oba gole padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw do siatki trafił Jakub Sypek, a potem Marcel Reguła. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 1-6 i 4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet w Waszyngtonie odpadła w 1/8 finału.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
5: Najcieplej będzie dzisiaj na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie. 23 będzie w Krakowie, 22 w Warszawie i w Bydgoszczy. W Gdańsku 20 stopni. Słońce będzie się pojawiać w całym kraju. Popadać może nad morzem i w Białymstoku.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
8: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
9: Dzień dobry. Po siódmej zaprosimy Was do naszej wakacyjnej zabawy pod nazwą Palcem po mapie. Będzie można zdobyć zestaw przebojowego podróżnika.
4: Po siódmej spróbujemy też dołączyć do maratonu w Londynie, gdyż bardzo, bardzo lubimy biegać, zwłaszcza po sklepach w Londynie.
9: Chyba ty.
4: Radio Złote Przewoje. Znaczy na maraton podjedziemy autobusem.

0: mapie.
1: Lato to już czas wakacyjnych wojaży, a Radio Złote Przeboje ma dla Was zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, podróżną poduszkę i wszystko spakowane do pięknej torby. Taki zestaw jest do zdobycia w naszej wakacyjnej zabawie.
2: Wystarczy uważnie słuchać Radia Złote Przeboje. Jutro po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, która w tytule ma ukryte jakieś miejsce. Może być to miasto, państwo albo kontynent.
1: Tak, może to być Toto i Afryka, może Sen o Warszawie Czesława Niemena. Także uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje. Czekajcie na podpowiedzi dotyczące konkursowej piosenki. Zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl. No i walczcie o przepiękny zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.
0: Palcem po mapie.

0: Jak wyglądał świat w 2005 roku, kiedy Stevie Wonder wydał swoją ostatnią płytę? No, Xbox na przykład zadebiutował na rynku. Powstał też YouTube, a Jerzy Dudek wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem. No, dawno to było. Długo też czekamy na nowości od Stevie'ego, ale w końcu się doczekamy, no bo artysta zapowiedział na przyszły rok premierę nowej płyty. Dzień dobry, 19 minut po 7.
1: Dzień dobry, ale że Dudka na mundial nie wzięli, to do dzisiaj kibice się zastanawiają. Dajcie spokój. Bob Sinclair za chwilę house'owo, klubowo zagra dla młodzieży. Mamy oczywiście tutaj na myśli młodzież z 30-letnim stażem pracy, także zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino, najbliżej Ciebie.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Reklama.

0: Roberta Chojnackiego, ale nie takie zwykłe I love you, gdyż to było I love you do bólu. Tak gramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 7:31 na zegarach. A czy państwo słuchacze kochani wiedzą, co to jest jogging? To jest taka straszna rzecz, która o zgrozo jest coraz popularniejsza. Oto dowód.
1: Na przyszłoroczny maraton w Londynie przygotowano 100 tysięcy pakietów startowych.
0: Ile?
1: No 100 tysięcy, czyli tylu przewidziano uczestników.
0: No.
1: Tymczasem pakiety rozeszły się błyskawicznie, a chętnych, żeby przebiec 42 kilometry, było prawie 1,5 miliona.
2: Wow. Jest to zdecydowanie zasługa dyskontów. Osiągnęliśmy maratańską formę, biegając po prostu za promkami na masło i kabusie.
0: No to wychodzi.
2: To teraz do kabusi i do croissanta. Idealna piosenka francuska. Jeanette dla nas gra 29 minut przed 8.

0: czy wiecie, że ta piosenka jest absolutnym numerem jeden? Numerem jeden rankingu najgorszych rockowych piosenek wszechczasów. No taki ranking powstał niedawno i na szczycie zestawienia pojawił się właśnie zespół Starship z piosenką We Build This City. No ja nie wiem, dlaczego twierdzą, że to najgorsza piosenka. Ja bez zastanowienia mógłbym wymienić tak 13 gorszych. 21 minut przed 8, dzień dobry.
1: Dzień dobry, za to jak my słyszymy przeboje z lat 80. i 90., to co my na to? No my na to jak na lato, za chwilę Wham z lat 80., a wcześniej polski zespół eurowizyjny z lat 90. Sami sprawdźcie, jak za chwilę zagramy w porannym programie wakacyjnym w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby.
1: Z tej okazji przyjrzymy się tej niebezpiecznej chorobie.
2: Powiemy, jak wygląda profilaktyka i kiedy warto zrobić badania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. W Media Expert.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Nie spalę się na słońcu pierwszego dnia i przeczytam 3 książki. Co sobie zawsze obiecujesz przed wakacjami, a nigdy tego nie robisz? 22 4 4 3 0.
2: Ja sobie postanowiłem, że wreszcie podejdę do egzaminu na 4 dany fajki.
3: Miałem dużo biegać, a nie biega. I dużo żre jak kot mój.
4: Zawsze chcę przez wakacje odpocząć, ale nigdy mi nie wychodzi.
1: Jak tu odpocząć? Dobre pytanie. Czekamy na więcej. Co zawsze sobie obiecujecie przed wakacjami, a nigdy tego nie robicie? Za najciekawszy telefon my obiecujemy wysłać wam złotą kawę z Słonecznej Brygady. Zapraszamy, numer telefonu 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

Quality, I possess. Don't say I'm fresh with my voice.

0: Power Snap. Tak gramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty zostały do 8. Po zakończonym mundialu tylko się upewniliśmy, że piłka nożna to nie powinna być nasza dyscyplina narodowa. Skoki narciarskie może, jak będzie lepiej wiało. Ale przecież jest jeszcze grillowanie, no nie? A nie, przecież jest jeszcze siatkówka.
1: No siatkówka oczywiście. Nasi siatkarze szykują się właśnie do turnieju finałowego Ligi Narodów.
0: Brawo.
1: Nieźle im idzie, są już w Chinach. Z kim zagrają na początek? O tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: We wtorek, 28 lipca, słuchacie Radia Złote Przeboje i już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości punktualnie o 8. Iwona Barańska.
2: Europa walczy z ogniem. We Francji nie żyje strażak. Setki tysięcy osób zagrożonych. Czarne punkty mnożą się na polskich drogach. Polscy siatkarze już w Chinach. Przed nimi turniej finałowy Ligi Narodów. 38-letni strażak zginął podczas walki z szalejącymi we Francji pożarami lasów i łąk na południowym wschodzie kraju. Trwa ewakuacja osób z terenów zagrożonych przez żywioł. W całym kraju ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Akcja ratownicza prowadzona jest także w Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tysięcy osób. Komisja Europejska określa sytuację w Hiszpanii i Francji jako jedną z największych operacji ewakuacyjnych w historii Europy. Tymczasem polscy strażacy przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą wspierali tamtejsze służby. Pakują sprzęt kempingowy oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy, wody, węże i pilarki, mówi Adrian Nasiennik z formacji GFFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
3: Ma być to sprzęt, który jesteśmy w stanie przenieść siłą własnych rąk w trudnodostępnym terenie.
2: Najpierw z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem. Pierwsi strażacy lecą do Hiszpanii w sobotę. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
4: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
2: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Polscy siatkarze szlifują formę przed turniejem finałowym Ligi Narodów. W czwartek czeka ich ćwierćfinałowe starcie z Ukrainą. Nasi kadrowicze od kilku dni są już w Chinach. Rozgrywający Jan Firlej przyznaje, że jeszcze nie czuje dreszczyku emocji.
5: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę czasu do samego meczu. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle. Siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji.
2: Polska zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej z bilansem 10 zwycięstw i tylko 2 porażek.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
2: Między innymi nad morzem może dziś jeszcze popadać, ale w większości regionów będzie się przejaśniać. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku, 22 w Warszawie i w Poznaniu, 23 w Krakowie, do 24 we Wrocławiu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: To my, witamy i zapraszamy. Po ósmej policzymy, ile, o ile urosła ostatnio nasza najjaśniejsza Rzeczypospolita.
6: I po ósmej też komuś ze słuchaczy porannych wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato już teraz na naszej antenie. Sabrina, Boys, 3 minuty po 8.

0: Złote przeboje we wtorkowy poranek, gra wam tylko słoneczna brygada. My to gadu gadu, a tymczasem Polska powiększyła się o 433 hektary i są to poważne dane GUS-u.
1: Największy przyrost powierzchni odnotowano na Pomorzu Zachodnim, a przede wszystkim w powiecie sławieńskim. Chodzi o, i tutaj cytuję, dostosowanie granic jednostek terytorialnych położonych wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego do linii podstawowej Morza Terytorialnego.
2: Krótko mówiąc, jest to ostateczny dowód dla foliarzy i spiskowców, którzy nie wierzą w to, że wszechświat się rozszerza. Polska też. A teraz elektryczne gitary w programie wakacyjnym. Gramy na to jak na lato. 11 po 8.

0: występował na stadionach baseballowych, stadionach piłkarskich, w legendarnej hali Madison Square Garden. Mowa o nim. Billy Joel śpiewał w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato we wtorkowy poranek, 17 po 8.
1: Wbrew temu, co mówi nazwa zespołu, nie zagrał nas formacja z Teksasu, a z Glasgow. Texas Summer Sun, oni już za kilka chwil na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.

0: Biedronka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 zł. Z kodem rabatowym.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Co zawsze sobie obiecujesz przed wakacjami, a nigdy nie robisz w trakcie urlopu? To był temat dzisiejszego poranka i czas na podsumowanie.
2: Ja na przykład co roku chciałem schudnąć. W tym roku postanowiłem, że nie przytyję więcej jak 5 kilo.
3: Ja zawsze przed wakacjami sobie obiecuję, że zabiorę moją kochaną teściową na wakacje. No ale jakoś nigdy to nie wychodzi.
4: Ja sobie zawsze przed wakacjami tak mówię, będę miły dla ludzi. Chociaż trochę, ale to nigdy nie wychodzi.
1: Za ten ostatni telefon wysyłamy złotą kawę Słonecznej Brygady, no i życzymy, żeby było miło na wspólnej kawie z kimś bliskim. Tak. I dziękujemy za wszystkie wasze głosy. A jutro?
5: Jutro przypada Światowy Dzień Tygrysa, więc zastanowimy się wspólnie nad tym, co tygryski lubią latem najbardziej.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje. Jennifer Lopez, która daje mnóstwo koncertów na całym świecie. Ostatnio dla przykładu we włoskiej Taorminie na Sycylii, w najpiękniejszym amfiteatrze świata, tak wiele osób mówi. Amfiteatr z widokiem na Etnę. No to już wiemy, skąd ten wulkan się obudził ostatnio. Wszystko przez Jennifer Lopez.
1: To za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek, który zagrał w piękniejszym miejscu niż Taorminie, bo zagrał w Warszawie w tym roku, a mowa o zdobywcy Oscara i Złotego Globu, Christopherze Krosie. On ze swoim wielkim przebojem All Right. Gramy na to, jak na lato. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Muzyczna randka we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Kombi, nasze rendezvous, a teraz będziemy zalesiać. O. Niestety nie naszą przegrzaną ziemię, tylko jak się okazuje Marsa.
1: Generalnie Mars słabo się nadaje na puszczę, ale zasadzenie drzew może to zmienić. Wybrano już nawet miejsce na pierwszą szkółkę leśną.
0: O, ciekawe.
1: Jest to największy w Układzie Słonecznym krater Hellas. Dobrze, że nie Harvester.
0: Tak, a my trzymamy kciuki, żeby pierwsze drzewo na Marsie wyrosło, zanim wytną ostatnie drzewo w Polsce. Generalnie lipa, ale za to pięknie zagramy. Gramy na to jak na lato. W końcu Alize teraz będzie nam śpiewać. 9 minut zostało do 9:00.

0: Latem z 2003 słuchało się tego przeboju Alize i dalej miło się słucha rzepa wętą w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 9, a my pozostajemy w tematach wakacyjnych.
1: Co jest dziś największym wakacyjnym luksusem? Nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, ani egzotyczna wyspa. Nie? Odpowiedź może was naprawdę zaskoczyć. Posłuchajcie wiadomości o 9.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Dyskontowe

0: parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków Stowarzyszenia z PiS-u założą oni klub parlamentarny. Oszuści nie odpuszczają. Do mieszkań pukają teraz na przykład osoby, które podają się za kominiarzy i sprzedają kalendarze. To próby wyłudzenia pieniędzy, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
1: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność.
0: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji, tak wynika z badań. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów. Ankietowani wskazali też hotel o wysokim standardzie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Zamieszanie wokół tej nominacji sprawiło, że Maldini po ledwie kilkunastu dniach pracy zrezygnował z funkcji. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, jest już oficjalnie koszykarzem Philadelphia 76ers. Umowa wartości 8 milionów dolarów zawarto na 2 lata. Działacze Sixers zbudowali bardzo mocny skład. Wcześniej pozyskali m.in. gwiazdę Boston Celtics Jaylena Browna.
2: Pogoda.
0: Najcieplej będzie dzisiaj na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie. 23 będzie w Krakowie, 22 w Warszawie i w Bydgoszczy. W Gdańsku 20. Słońce będzie się pojawiać w całym kraju. Popadać może nad morzem i w Białymstoku. Od jutra już coraz cieplej, bo wracają upały.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: No, ostatni wtorek lipca, w kalendarzu idzie poprawa pogody, jak słyszeliśmy. No to co, pozostaje tylko jedno.
5: Zagrać na to jak na lato, no wow. Więc gramy Pet Shop Boys. Ja nigdy nie byłem na koncercie, ale znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo.
4: Bardzo długo mógłbym opowiadać. Ile mamy czasu? Mamy 10 sekund.
5: Zdążymy.
4: Pet Shop Boys, Suburbia, od tego przeboju zaczęli ten niezapomniany, epicki koncert, a my gramy w Radiu Złote Przeboje. 4 po 9.

0: Tak wam gramy we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Natalii Imbruglia, Torn, 11 minut po 9. Największe miasteczko w Polsce, miasteczko dmuchańców, a także warsztaty tańca czy Silent Disco to tylko kilka atrakcji, które przygotowało dla was Radio Złote Przeboje.
1: Tak, a to wszystko w ramach plaży Wawer na plaży romantycznej w Warszawie. To tam w każdy weekend sierpnia dzieją się rewelacyjne rzeczy. Oprócz wcześniej wspomnianych atrakcji czekają na was także koncerty. I to koncerty prawdziwych legend.
0: Zagrają m.in. Ira, Just Five, Papa D, Majka Jeżowska, Rospektus. A w najbliższy weekend na scenie pojawi się nie kto inny, tylko zespół Demono.
1: Sierpniowe weekendy tylko z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. Zapraszamy. Po prostu nie może was tam zabraknąć.
0: No to teraz muzyczna zapowiedź tego, co wydarzy się w niedzielę na plaży Wawer.
1: Tak, Demono. Póki na to czas, gramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 po 9.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i gramy piosenkę, która wygrała Eurowizję w 2010. Kto pamięta, kogo z Polski wysłaliśmy wtedy na Eurowizję? Prawie nikt nie pamięta, że to był na Marcin kogo? Mroziński z utworem Legenda. Nikt tego nie pamięta, poza Iwoną Węgrowską, którą Marcin pokonał w polskich preselekcjach, ale Iwona, daj spokój, to już przecież 16 lat minęło.
1: Kto wychowywał się z kolei w latach 90. doskonale pamięta projekt Smerfne Hity. Od 97 do 2012 roku wydano łącznie 14 składanek, na których to znalazły się dziecięce interpretacje dorosłych piosenek. Na albumie Smerfne Hity 2 pojawiła się piosenka o sympatycznym tytule Nieważne, kto jest mniejszy, i to ona została stworzona na bazie Złotego Przeboju Celebration od Fun Factory. I już teraz gramy wam oryginał. Gramy na to jak na lato, tylko w radiu Złote Przeboje. 28 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
13: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
14: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
13: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
15: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
13: Bilety na sdm-myszkowski.com.
16: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
17: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
18: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. No i stylem dowolnym dopłynęliśmy do końca tego wtorkowego poranka. Pięknie wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas.
1: A wiosłowaliśmy my, trójka bez sternika, czyli Słoneczna Brygada w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jachim.
0: Dzięki.
1: Tomek Florkiewicz. Bardzo dziękujemy. A od teraz z wami w programie wakacyjnym Radia Złote Przeboje. Gosia Kościelnia.
3: Jestem sama sobie sterem żeglarzem, okrętem i sterniczką także. Dzień dobry. No to zaczynamy szaleńczo. Jak to wtorkowe przedpołudnie powinno się zacząć? Crazy i Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Nas zachęcał, właściwie nie nas, tylko swoją ukochaną, żeby wróciła. Rok 84 z tego właśnie roku, ten wielki przebój, a to Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 3 minuty będzie godzina 10 i wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 g.

0: zapowiada.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
2: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, które ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
0: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
3: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
4: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
3: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
3: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
0: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca wtorku będzie ładnie, przelotnie pokropić może jedynie na Suwalszczyźnie i Podhalu. Będzie od 20 stopni Celsjusza nad morzem przez 23 w centrum do 26 na Dolnym Śląsku. Od jutra jeszcze więcej słońca i wracają upały.
8: To co, zaczynamy przedpołudnie wtorkowe. Bardzo się cieszę, Gosia Kościelniak, zapraszam na nasze wspólne godziny wypełnione największymi przebojami lat 80. i 90., a zaczniemy z Cher.

11 minut po godzinie 10 w Radiu Złote Przeboje. Przed nami Mesjasz, prorok i mędrzec. Dla ludzi zachodu prawdy tego artysty okazały się inspiracją i zmieniły ich życie. W trzecim świecie jego wpływ jest podobny, z tym wyjątkiem, że sięga jeszcze głębiej. Szanowany jest nie tylko wśród Jamajczyków, został również uznany jako mędrzec przez lud Hopi w Nowym Meksyku, przez Maorysów w Nowej Zelandii, a także w Indonezji, w Indiach, a nawet w tych partiach Afryki Zachodniej, z których porywano niewolników, by zebrać ich do Nowego Świata. Bob Marley jest tam postrzegany jako zbawiciel, który powrócił, żeby zaprowadzić porządek na ziemi. Teraz z pewnością zaprowadzi porządek w falach eteru. Bob Marley, Buffalo Soldier.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

Najszybszy ptak na ziemi. Sokół. Może osiągnąć prędkość nawet do 400 km na godzinę. 400 km w locie nurkowym, co skutecznie odstrasza inne ptaki na niebie. Polska nazwa tego ptaka, sokół wędrowny, wskazuje na to, że sokół odbywa dalekie wędrówki. Jego nazwy też podobnie brzmią w innych językach, gdzie drapieżnik mianowany jest na przykład sokołem pielgrzymem. Te definicje nie są spójne z rzeczywistym zachowaniem tych ptaków, bo po ukończeniu pierwszego roku życia sokoły znajdują partnerkę i całkowicie porzucają wędrowny styl życia. Osiadają w miejscu. A sokół chmurnooki to z kolei poetycka odmiana sokoła i nikt tak pięknie tego nie śpiewa jak Edyta. Radio Złote Przeboje.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Niekończąca się opowieść to jest też troszkę tak jak z pogodzeniem się dziewcząt, a właściwie pań z zespołu Spice Girls, bo były plotki o możliwym powrocie zespołu. Nasiliły się te plotki już na początku 2025 roku, gdy Mel C sugerowała możliwość stadionowej trasy koncertowej z udziałem Victoria Beckham i mówiła wtedy, że Victoria powinna tego doświadczyć, bo nie brała udziału w trasie reaktywacyjnej w 2019 roku, bo ostatni raz wszystkie pięć wokalistek Spice Girls wystąpiły razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich 2012 roku w Londynie. No i w 2024 Spice Girls ponownie pojawiły się razem podczas prywatnego wydarzenia, jakim były urodziny Victorii Beckham. Jubileuszowa trasa w 2026 roku, no jak wiemy, nie dojdzie do skutku, ale wszystko wskazuje na to, że temat powrotu Spice Girls ciągle pozostaje otwarty. Cytuję, musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, powiedziały dziewczyny, ponieważ nie zanosi się na szybkie dojście do porozumienia w sprawie dalszych planów. Jak patrzymy na te temperamenty, to nie jest to chyba zaskakujące. Spice Girls w Radiu Złote Przeboje.

0: Garden w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Sprawdźmy prognozę pogody. No a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze słoneczną brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Spiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
9: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów. Dorota Wertycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
10: Prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie

0: w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
1: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych, moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
0: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody. Udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
2: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
0: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Pogoda.
5: Dziś jeszcze sporo chmur, ale deszcz już tylko na północy możliwy. Na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze. Temperatura od 18 do 23 stopni. Cieplej w okolicach Wrocławia, tam około 25, a wiatr słaby i umiarkowany.
4: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
5: Dzień dobry, witam w to ciągle jeszcze przed południe. Wtorkowe radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato, więc teraz pytanie, zawsze aktualne, czymże jest miłość? Myślę, że w lipcu i sierpniu czym innym niż w pozostałych miesiącach w roku, troszkę tak jest. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. Tak, to było ich hasło. Po zarejestrowaniu w kwietniu 65 roku kolejnych utworów czerwone gitary wyruszyły w cieszącą się wielkim powodzeniem trasę koncertową pod hasłem właśnie Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. Przez pierwsze miesiące Seweryn Krajewski i pan Skrzypczyk występowali pod pseudonimami. I Robert Marczek i Jerzy Garet także jako uczniowie szkoły muzycznej zagrożeni byli ówcześnie, uwaga, wydaleniem za grę w zespole bigbitowym Radio Złote Przeboje.

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten rok 2026 upływa grupie Lady Punk pod znakiem 45-lecia artystycznej drogi, owocnej, burzliwej, no bardzo rock'n'rollowej, drogi naznaczonej wielkimi sukcesami, wielkimi wzlotami, ale też i upadkami, które w połączeniu zbudowały fantastyczną legendę jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka. Ten imponujący dorobek obejmuje 26 albumów, kilkanaście złotych i platynowych płyt, no i oczywiście niezliczone przeboje, a trasa oprócz Polski obejmuje swoim zasięgiem też USA, Wielką Brytanię, Holandię i Niemcy i trwa. Radio Złote Przeboje, Lady Punk, 94 rok, na co komu dziś.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Statki na niebie.
1: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
11: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: 6 w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na 6. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na 6 w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Pojemna torba, rogal, poduszka i butelka filtrująca, czyli zestaw przewojowego podróżnika Radia Złote Przewoje. Do wygrania znowu już jutro podczas naszej wakacyjnej zabawy, która zwie się Palcem po mapie. Będzie muzyczna zagadka, no i oczywiście będzie wygrana we środy, bowiem co tydzień podczas wakacji szukamy czegoś na mapie największych przewojów lat 80. i 90. Mam więc nadzieję, że usłyszymy się znowu jutro. A na razie w Radiu Złote Przewoje Bee Gees za 12 minut południe.

0: Bajamos compañeros, no to chodźmy. Za 3 minuty już będzie południe wtorkowe, a dokładnie o 12 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
2: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto. Michał Pierzchała. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
5: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
4: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
5: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja, a dla włoskiej

0: Kolejki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkty całkowicie ekologiczne. Może być stosowane nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
1: Pogoda.
3: Już jutro w Polsce do 29 stopni, a dziś najwyżej 25. To w okolicach Wrocławia, w centrum do 22 stopni, a na Wybrzeżu i Podlasiu 18-19 i tam może jeszcze trochę padać. Wiatr dzisiaj umiarkowany.
2: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
3: Kolejna godzina popołudnia wtorkowego, 4 minuty po 13. Zaczynamy ją z Jennifer Lopez, bo to Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam.

Teraz będziemy się znęcać nad budzikami, a właściwie to Robert Chojnacki z Piaskiem będą im zadawać śmierć, a ja się tylko pochylę nad pewnymi informacjami. Otóż w większości krajów budziki rozbrzmiewają około godziny 7, ale nie w Republice Południowej Afryki. Tam mieszkańcy już o 6.24 są na nogach. To oczywiście są średnie wyciągnięte z badań. To nie jest tak, że o 6.24 oni wszyscy wstają, tylko dużo wcześniej. Zaraz za nimi są Kolumbijczycy. Podium zamykają obywatele Kostaryki. Natomiast na ostatnim miejscu, czyli najdłużej śpiący, są mieszkańcy Arabii Saudyjskiej. W rankingu jako Polacy zajęliśmy 19 miejsce i tak samo jak Niemcy wstajemy średnio o 7.25. Z badań wynika, że statystyczny Polak o 22 już chrapie. Ma to m.in. związek z długim czasem dojazdu do pracy w naszym kraju, który wymusza wcześniejsze wstawanie. Ale przecież mamy lato. Gramy na to jak na lato. Budzikom śmierć.

Gramy na to jak na lato, kiedy w 1981 roku zespół Ottawan wypuścił singiel Hands Up, Give Me Your Heart. Europa dosłownie oszalała na punkcie tego przeboju absolutnie dyskotekowego. Szybko ta piosenka zdobyła status międzynarodowego hitu i królowała w klubach i oczywiście w domach i na listach przebojów w Danii, Norwegii, Hiszpanii, a jednak w Stanach Zjednoczonych długo pozostawała niemal niezauważona. I dopiero kilka lat później Hands Up zdobyło uwagę też amerykańskich słuchaczy dzięki kanadyjskiej formacji Sway, która stworzyła swoją nową przebojową wersję przeboju, czyli oryginał się za oceanem nie przebił. Ottawan, no to Hands Up w Radiu Złotym.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała Pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jutro jest już środeczek tygodnia, chociaż środa wcale nie leży po środku, a jednak zasłużyła na to, po środku tygodnia nie leży, żeby o niej tak myśleć, a my mamy na środę pomysł z Jerzym zawsze, co tydzień w wakacje, ale co? Nie będziemy dzisiaj przypominać. Przypomnimy?
1: Że... przypomnimy, tym bardziej, że ja w ogóle przypomnę, na czym z grubsza zabawa polega. Mówimy oczywiście o zabawie palcem po mapie, bo ja myślę sobie tak, że jak człowiek jest taki rozkojarzony wakacyjnie...
0: Jak ja?
1: I padnie z głowy i potem sobie pomyśli, o matko, była ta zabawa, ja zapomniałem.
0: Co można było te fajne rzeczy wygrać, zestaw podróżnika.
1: Więc się nie martwcie, przypomnimy wam, bo tak, zabawa jest co środę, więc jak przeleci, to dopiero w następną. Szkoda by było. Hollyoaks, Out of Touch, możecie na nas liczyć.

Elektryczne gitary i włosy w Radiu Złote Przeboje, w którym znowu policji należą się brawa. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna podejrzewany o zabójstwo. Szczegóły o 14.00.

0: oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 28 lipca, pora na wiadomości.
10: Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi. Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
11: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
12: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
11: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
10: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze dwóch sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
13: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24. sezon w NBA, wciąż

0: co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w prawie całej Polsce umiarkowane zachmurzenie, na północy i wschodzie może pojawić się przelotny deszcz, a prawie wszędzie dzisiaj na termometrach od 18 do 23 stopni. Bilety na koncert OMD mam i chętnie rozdam jeszcze dzisiaj. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Za chwilę powiem wam, jak je wygrać.

Legendy Genesis i Marillion połączyły siły. Panowie promują płytę, wydali singla The Black Sea, a dokładnie za miesiąc od dzisiaj Steve Hackett i Steve Rothery będą prezentować już ten nowy krążek, który ma nazywać się The Roaring Waves. Gdybyś mi powiedział, kiedy miałem 15 lat i odkrywałem Genesis, że pewnego dnia ten legendarny gitarzysta będzie moim kumplem i 40 lat później będziemy chodzić po tych samych ulicach, padłbym z niedowierzania, mówił Steve Rothery z Marillion dla magazynu Prague Rock. No to na płytę czekamy i słuchamy Marillion.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przewoje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
4: Raz, dwa, trzy!

0: Podwójne zaproszenia na sierpniowy koncert OMD już dzisiaj po 17:00 będę znowu dla was miał. I teraz. Czasu jest sporo, żeby się zakręcić wokół wygranej. Szczegóły sprawdźcie sobie na złoteprzeboje.pl. Potem czekajcie na mój telefon i wygrajcie sobie bilety tak, jak wczoraj wygrała Joanna.
1: Chciałam zrobić prezent dla mojej mamy. Ona ich uwielbia, ja też. I się cieszę, że mi się...

0: Radio Złote Przeboje.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Pojutrze o północy na scenie Poland Rock Festiwalu znowu po latach wystąpią panowie z Mysłowic. Ja przypomnę, że zagrali na tym pierwszym festiwalu w 95, potem na tym drugim w 96 roku. Fanom Radia Złote Przeboje przypomnę przy okazji również, że na tej scenie w tym roku pojawi się też zespół Jam. A może by tak rzucić to wszystko i pojechać sobie na festiwal, co? Jak myślicie?

0: I tak kołysze nas Bob Marley we wtorkowym Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, jakie nowe odkrycia przynoszą zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat. No zdziwicie się, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
3: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
2: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje. A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
1: Autopromocja.

0: remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Biedronka. Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 28 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości. Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy. Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
1: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. No, można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
0: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
2: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
3: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
0: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
4: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
0: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kilogramów. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Znacznie więcej słońca dziś.

Poprawczaku założył swój pierwszy zespół gospel. Wcześniej zbierał bawełnę, czyścił buty, dorabiał jako bokser. No i w ogóle miał niezwykle barwne, ale trudne życie ten James Brown, którego zagrałem wam w radiu Złote Przeboje. Ten James Brown, ojciec chrzestny soulu, który koniec końców spoczął w złotej trumnie. Same największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez całe lato, a teraz rozczarowany wizytą w mauzoleum Elvisa Presleya Mark Cohn postanowił napisać tę piosenkę. Posłuchajcie.

Mam dla was nagrody. Przez całe wakacje z największymi przebojami lat 80. i 90. w każdą środę zabawa palcem po mapie. 3 razy dziennie podpowiedź na temat konkretnej piosenki związanej z konkretnym miejscem na mapie. A w nagrodę butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. To wszystko z limitowanej kolekcji Radia Złote Przeboje Lato 2026. Gramy już jutro, no więc macie czas, żeby zajrzeć po szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

Dieter Bohlen przyznał, że jest gotowy znowu połączyć siły z Thomasem Andersem. Uważam, że to dzieci nada, żeby przez tyle lat z powodu czegoś, co kiedyś zrobił Thomas albo zrobiłem ja, nawet nie rozważa się, żeby wskrzesić nasz wspólny sukces, powiedział. No ale niestety nic z tego nie będzie, bo z kolei Thomas Anders stwierdził, że dla mnie powrót Modern Talking nie wchodzi w grę. No nic. No to zostaje nam wszystkim Radio Złote Przeboje, w którym gram wam na

0: Największe przeboje lat 80. i 90. 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu na antenie Radia Złote Przeboje, w którym o 16 będziemy się zastanawiać, czy rząd będzie znowu obniżał ceny paliw. Jaka jest na to szansa? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 28 lipca. Posłuchajmy wiadomości. Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Michał Pierzchała. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
2: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
3: Na poziomie minus dwa sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus jeden salę chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
1: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
4: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
1: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
5: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
1: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
6: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj wieczorem w Warszawie możecie wybrać się na kino pod gwiazdami, a wszystko to w ramach lotki na letniego w stronę zachodzącego słońca. O 21.30 film Surfer w roli głównej Nicolas Cage. Do zobaczenia na placu przed kinoteką. Mogą być kolejki, bądźcie więc chwilę wcześniej. A jeżeli mowa o filmowym wieczorze, to Kraków zaprasza Was na całe filmowe lato. W kinie pod Baranami trwa 20 edycja letniego taniego kinobrania pod hasłem Najlepsze lato ever. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę kina. Natomiast we Wrocławiu szykuje nam się kolejny muzyczny piątek. Oczywiście na Pergoli. Bez stresu, bez ocen i totalnie na luzie. Start o 18 przy Wystawowej 1 we Wrocławiu.

Mitch Ure zagra w Polsce. Będzie promował swój najnowszy album A Man of Two Worlds. To jest jego pierwszy solowy, poważny album od 12 lat. No, a promować go będzie na Ino Rock Festiwalu 29 sierpnia w Ino Wrocławiu. Także fani gitarowych brzmień. Najpierw spacerek pod tężniami, coś dla zdrowia, a potem coś dla duszy. Maria Montel w Radiu Złote Przeboje, w którym gram wam na to jak na lato.

0: Auto promocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje. Nowy pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Dorastał w pobliżu plantacji kawy. Billy Ocean, muzyka o karaibskich korzeniach w Radiu Złote Przeboje. Ciekawe, czy wie, dlaczego kawy nie powinno pić się zaraz po przebudzeniu. A wy wiecie?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Ekspert snu i psycholog kliniczny Michael Birds zaleca odczekanie co najmniej 90 minut przed jej wypiciem i zaczęcie dnia od 3 do 4 szklanek wody. Większość ludzi prawdopodobnie tego nie wie, ale sen to proces poważnie odwadniający. Tracisz prawie litr wody w nocy tylko z powodu wydychania wilgoci. Do tego kawa działa moczopędnie, zatem łatwo się odwodnić. Po drugie, żeby się obudzić, potrzebne są dwa hormony, adrenalina i kortyzol. Lepiej więc odczekać 90 minut, zanim znowu pobudzimy mózg, tym razem kofeiną.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Nie ma już korka, a był spory, bo 5-kilometrowy na ekspresowej 17 w Lubelskiem, niedaleko Puław na jezdni w stronę Lublina spaliła się osobówka. Spowolnienie za to na S7 w Świętokrzyskiem, na odcinku między węzłami Barcza i Kielce Północ. Tam jeden pas w stronę Krakowa blokuje popsuta ciężarówka.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
23: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Karmazynowa noc to oczywiście Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym powiemy o tym, że jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w pobiciu pary obywateli Ukrainy. Szczegóły o 17.00.

0: autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Słuchacie nas we wtorek, jest 28 lipca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu. Michał Pierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie 2 mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było 3, 2 policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani, a dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się, jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka 3. napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi między innymi o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
17: Nawet 35 tysięcy złotych
0: trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot z inwestycji jest większy niż na przykład w Plasie Wybrzeża.
0: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
17: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
0: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
18: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Hałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchowo.
19: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
20: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
19: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
18: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Chmur dzisiaj nie za wiele, tylko na północy i wschodzie z tych chmur może trochę popadać, a maksymalna temperatura 18 stopni na Podlasiu do 25 stopni w okolicach Wrocławia. Podwójne zaproszenia na koncert OND już za chwilę będę dla Was miał i tak będzie przez cały tydzień ze mną w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko, nazywam się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Zaglądałem przed chwilą do terminarza koncertowego Kasi Kowalskiej, no i wygląda na to, że ma wyjątkowo pracowite wakacje, ale na jej Instagramie, żeby nie było, znalazłem też zdjęcia z wakacji i to w egzotycznych krajach. Tak to przynajmniej wygląda. 10 minut po godzinie 18, wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości dla fanów zespołu OMD. Koncertowo dobre wieści, żeby nie było. Sprawdzimy też ulubione wakacyjne kierunki gwiazd. Jak się przekonacie, niektórzy artyści nie kombinują i jeżdżą dokładnie tam, gdzie my. I będę miał na to solidne dowody już za kilka minut. Teraz w Radiu Złote Przeboje. New Order.

0: Abba i Mamma Mia w Radiu Złote Przeboje. Tymczasem film Mamma Mia, jak sprawdzałem, był kręcony w Grecji. Natomiast pamiętam, jak to po raz pierwszy zobaczyłem drugą część filmu Mamma Mia i tak sobie pomyślałem, że to przypomina raczej chorwackie klimaty. Sprawdziłem i faktycznie część zdjęć do drugiej części powstała właśnie na chorwackiej wyspie Vis. To wtorkowa cała muzyka, tu Radio Złote Przeboje, podglądamy gwiazdy na urlopie. Wanda Kwietniewska, która teraz nam zaśpiewa, wczoraj pojawiła się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. No i dowiedzieliśmy się niezwykłych rzeczy a propos na przykład wakacji.
1: To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę tysiąca jezior. I powiem ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym, tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No, być może niektórzy z nas z Wandą Kwietniewską gdzieś na Mazurach się spotkają w tym roku. Słuchamy.

0: Zespół Pet Shop Boys. Ich koncert w Polsce pewnie będziemy długo pamiętać. A propos spraw koncertowych, no to za chwilę bardzo dobre wiadomości dla fanów zespołu OMD.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje. A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Do hymnu.
13: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Dobre warunki do jazdy, jednak ostrzegamy przed utrudnieniami na Pomorzu koło Gdańska. Droga S6, odcinek Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. W Małopolsce między Brzeskiem a Nowym Sączem to droga numer 75, ruch wahadłowy. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: kryzysowa narzeczona, tak brzmiał początek lat 80. Jeżeli chodzi o nasz rodzimy przemysł muzyczny, no to zespół Ladybug zaczynał się rozkręcać. Za granicą święcił triumfy zespół OMD. Co ciekawe, zespół, który powstał na przekór wszystkiemu. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z panami z zespołu OMD. No i nie mają wątpliwości, że gdyby zaczynali obecnie, to kariera mogłaby się potoczyć różnie.
1: Gdybyśmy startowali teraz, pewnie nawet nie podpisalibyśmy kontraktu płytowego. Dwóch gości, dziwnie się nazywających, grających na syntezatorach piosenki, o których nawet nasi przyjaciele mówili, że są okropne. Myślę, że nie mielibyśmy szans.
0: A propos zespołu OMD, to przypominam, koncert już za niedługo i codziennie w Radiu Złote Przeboje do zdobycia są bilety.

0: La Bouche. No i tak zgrabnie przeskoczyliśmy do lat 90. A propos zespołu La Bouche, to pamiętam, kiedyś udało nam się porozmawiać między innymi na temat tego, jak artyści reagują na swoje piosenki w radiu, kiedy słyszą je po raz pierwszy. No i słuchajcie, okazało się, że mimo upływu ponad 30 lat wszystko pamiętają ze szczegółami.
1: The first time, now this is, we're talking like pre-cell phones, pre-social media and all this other stuff. I remember I was living in Luxembourg.
2: Pierwszy raz.
1: And I remember I was driving from
2: Luxembourg. Czasy przed komórkami, przed social mediami i innymi takimi. Pamiętam, mieszkałem wtedy w Luksemburgu. Jechałem wtedy do jakiegoś miasta w Niemczech moim Mercedesem 350 SLC z 1979 roku i piosenka akurat poleciała w radiu. To nie tak, że nie słyszałem naszej piosenki wcześniej, ale zatrzymałem się na poboczu i nie wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem, wow, grają naszą piosenkę w radiu. Kiedy wróciłem do domu, zadzwoniłem do mojej mamy, siostry, taty, mamo. Zagrali nas w radiu. Tak, tak, to fajnie, twoja siostra chce z tobą porozmawiać. To było magiczne i dokładnie to pamiętam. Jazdę samochodem do Niemiec i mój utwór w radiu po raz pierwszy. Biedny dzieciak z Kentucky jest w radiu w Niemczech. Nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Is on the radio in Germany. You know, I would have never thought in a million years that that would have happened.
0: I to jest niezwykłe, prawda? Alphaville teraz w Radiu Złote Przeboje, w planach jeszcze między innymi duet, który przed laty zaskoczył absolutnie wszystkich. Ricky Martin i Christina Aguilera. To już za kilka minut.

0: Ricky Martin i Christina Aguilera. Pięknie. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe. Na pewno też sprawdzimy pogodę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: media expert Tanima. Oh tak, Tanima.
1: W media expert wyprzedzamy.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: To już 19:00, tu Radio Złote Przeboje, o tej porze czas na wiadomości sportowe.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, ogłosił dziś oficjalnie prezes Krajowej Federacji Giovanni Malago. Mancini wróci na stanowisko trenera po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił dziś Kasper Ruud.
8: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: Pogoda.
7: Jutro w dzień najwięcej chmur na północy i północnym wschodzie. Tu może pokropić. Na pozostałym obszarze zdecydowanie więcej słońca. Na termometrach od 20 stopni w Suwałkach, przez 25 w centrum, do 29 na zachodzie. I tak będzie jutro. W nocy dość pogodnie, tylko na Pomorzu i Warmii możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni. Cieplej na wybrzeżu do 18. No i takie temperatury nam się podobają. Mówię oczywiście o temperaturach w dzień. 25 w centrum, 29 na zachodzie. No, miejmy nadzieję, że nim stanie się złota polska jesień, lato zdąży się faktycznie rozkręcić. Trzymam kciuki za to, żeby sierpień był faktycznie piękny. Oby. Już za chwilę pojawi się Tom Jones, no a teraz artystka, która ma pewną tajemnicę i o tym więcej za chwilę. Sandra.

0: Whitesnake Is This Love. Przepięknie, to były lata 80. W latach 80. popularna była także Sandra, która śpiewała kilka minut temu. Kiedyś udało nam się z Sandrą spotkać i porozmawiać, no i opowiedziała mi niezwykłą historię. Historię związaną z wolnym czasem, piątkowym wieczorem, ale najlepiej jak to opowie sama Sandra.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: No i powiem szczerze, mam takie wrażenie, że chyba każdy z nas bawił się w to przynajmniej raz. Tom Jones teraz w Radiu Złote Przeboje.

Sissy Catch, która tak naprawdę nazywa się Caroline Catherine Miller, ale pewnie doszła do wniosku, że z takim nazwiskiem kariery może nie zrobić, ponieważ nikt tego nie wypowie. No, z drugiej strony to tak sobie myślę, że kilka osób o nazwisku Miller jednak jakąś tam karierę zrobiło. Moi drodzy, teraz koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. To już w najbliższy piątek. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Beata Kozidrak na zamku w Lublinie podobno marzyła od dziecka, żeby w tym miejscu zaśpiewać. No i wygląda na to, że to marzenie uda się wreszcie spełnić. Oczywiście będziemy na miejscu, oczywiście będziemy się zapraszać, no bo w końcu lato to taka pora, kiedy muzyka naprawdę najlepiej smakuje na świeżym powietrzu. Lato, formacja Nieżywych Schabów. To już teraz.

Pięknie, muzycznie, filmowo Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. A w planach jeszcze mam dla Was między innymi najbardziej energetyczny kawałek świata, czyli Snap. Za moment urządzimy sobie także rozgrzewkę przed dzisiejszym wieczorem pełnym gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Najbardziej energetyczny chyba kawałek świata, czyli Snap w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę nasza obiecana muzyczna rozgrzewka przed wieczorem pełnym gwiazd. Powiem tylko tyle. Artysta, który przed laty zaskoczył nie tylko swoich fanów, ale i fanki, jak również ekipę pewnego serialu, w którym grał, jak to przyszedł na plan z kompletnie zmienioną fryzurą. O co chodzi, o kogo chodzi, jaki to był serial, wszystkiego dowiecie się już za moment w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, tylko u nas największe hity lat 80. i 90. Za moment m.in. Francji pojawi się Céline Dion, a skoro już jesteśmy w kręgu francuskojęzycznym, to teraz proszę bardzo, Gérard Prescurvic. Pięknie.

0: Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. Jakiś czas temu ogłosiła, że jest gotowa wrócić na scenę po problemach zdrowotnych. No i faktycznie we wrześniu szykuje się 10 koncertów w Paryżu. Po 20 strefa gości dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Andrzej Piaseczny, którego znamy oczywiście doskonale z dokonań wokalnych. Znamy też z dokonań serialowych, no bo w końcu przez kilkanaście lat wcielał się w rolę Kacpra Złotopolskiego. No i przez tych kilkanaście lat może się zmienić cała rzeczywistość wokół nas. Zmienił się także Andrzej Piaseczny, ale od początku.
1: Ojej, jak ja miałem nieprzyjemności, jak ja niespodziewanie zupełnie obciąłem te włosy. Oczywiście cała historia jest przepiękna. Ja wszedłem gdzieś tam w jej środek, bo film kręcony był przez 12 lat, więc no, to był czas różnych moich zwrotów, nie tylko muzycznych, ale również wizualnych. Pamiętam, że do głowy nam nie przyszło, że trzeba uprzedzić ekipę, że jest plan obcięcia włosów i któregoś dnia stawiłem się na plan w zupełnie innej fryzurze. Jakie to było? Ojej, bomba wybuchła. Naprawdę, no. Ale do dzisiaj ze dwie przynajmniej mamy moich znajomych mówią Kacperku do mnie. Natomiast moi przyjaciele, mogę zaryzykować takie stwierdzenie, z planu zawsze mi bardzo pomagali. Ja miałem szczęście do wybitnych aktorów. Tych, których już nie ma, takich jak Henryk Machalica. No i oczywiście nieodżałowana Ania Przybylska. Ona stawiała ze mną pierwsze kroki, więc tutaj nie mogę powiedzieć, że gdzieś tam dzieliła się ze mną sztuką aktorską, ale myśmy razem trochę dorastali na planie tego filmu.
0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce po 20 będzie ciekawie.

0: Zespół Fleetwood Mac i Małe Kłamstewka w Radiu Złote Przeboje. Po 20:00 sama prawda o Andrzeju Piasecznym, który pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
6: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie Andrzej Piaseczny, który przed laty razem z kolegami z zespołu Mafia przecierał niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. Z tego okresu pochodzi kilka niezwykłych historii, choćby, jak to panowie z zespołu Mafia, zastawili swoje obrączki ślubne w Lombardzie, żeby nagrać pierwszą płytę. Potem przyszła rola w serialu Złotopolscy. Podobno niektóre panie do dzisiaj mówią o Andrzeju per Kacperek. Kacperek Złotopolski. No i kariera solowa, która trwa z powodzeniem od wielu, wielu lat. Andrzej Piaseczny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: przymykała oko.
1: O, tak, stanowczo. Była bardzo wymagająca, lubiła szerokie chórki, wielogłosowe. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do... zresztą chór też był duży, zdaje się, na koncercie promocyjnym w Teatrze Żydowskim bodajże. Tam występowało w chórkach chyba 6 lub 7 osób. Naprawdę niezła ekipa. I przygotowanie i próby trwały długo. I to było bardzo rozbudowane na głosy i tak dalej. No i dużo było pracy. Mhm. Nie było łatwo, ale to było bardzo fajne przygotowanie. Tak,
0: czy tak potrafiła przerwać i tupnąć nogą?
1: Och, już nie kojarzę, czy było tak, ale no miała swoje wyobrażenie o tym, więc pracowało się naprawdę tak realnie. Mhm. Nie było takich spotkań, żeby sobie pogadać pitu-pitu, tylko naprawdę była robota. A dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja jestem taką perfekcjonistką. Ja lubię, jeżeli już coś chcemy zrobić, to zróbmy to dobrze. I pamiętam, że bardzo zawsze taka już byłam zadowolona, jak pojęłam ten swój głos, jak te nutki tam szły, jaka linia i tak dalej. I jak zabrzmieliśmy razem, to było, no, było zadowolenie wszystkich z tej roboty. Mhm.
0: Posiłkując się jednym z tytułów, jedne na cały świat, Renata Domkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Czy ty się zastanawiałaś, co byś w życiu robiła, gdyby nie muzyka? Gdyby w ogóle muzyki nie było?
1: O. Gdybym była głucha i nie ma.
0: Nie, gdyby na przykład rozumiem. Nie było zespołu Sixteen, nie było wcześniej tych
1: chórków. Oczywiście rozumiem twoje pytanie i zawarty w nim taki myk, tak zwany myk. Co by było gdyby? Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli A, B, C, D, a wciąż się pojawiają nowe, więc... Gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważała, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym.
0: O.
1: Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi.
0: Czyli raczej w ruchu.
1: Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebre-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie.
0: Zapach.
1: Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Jak kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki. Ja nie chcę powiedzieć tu, że ja czytam nie wiadomo ile, bo zbyt mało czasu jest na to i ciągle marzę o tym, że wszystkie książki, które posiadam, zostaną przeze mnie przeczytane. Teraz przez kilka lat zajmowałam się książkami naukowymi z racji tego, że studiowałam, to jakby te inne, te ukochane, te wymarzone biografie, beletrystyka jakaś, powieści, poezja, no zostały odłożone. Mhm. No więc dużo, dużo było tych pomysłów, mnóstwo.
0: Tak ruchem konika szachowego przeszliśmy do kolejnego tematu naszego stałego cyklu, czyli moja pierwsza praca. Bo tak, Michał Szpak kiedyś przyznał się w jednym z wywiadów, że układał płytki albo kafelki, jak kto woli. Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną. Krzysztof Cugowski pracował przy tulipanach, przy zbiorze tulipanów. Czy ty masz na koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Wychowałam się na wsi, więc... Dzieckiem będąc, pracowałam od dziecka. Mhm. Można by powiedzieć, że byłam rolnikiem. Miałam farmę, tak? Mała Renata farmę miała i jajau. Oczywiście moi rodzice i tata, pomysłowy tata, hodował przeróżne zwierzęta. Mhm. Przeróżne. No może nie aż tak egzotyczne jak dzisiaj strusie i lamy i inne. ale no przewijały się te zwierzaki.

0: No najpiękniejszym oczywiście momentem były konie. Kiedy były konie, kiedy one bywały u nas, tak, bo one, to był tylko taki moment, kiedy one przez chwilę były, potem gdzieś tam jechały dalej. Ja nie wiedziałam wtedy, no po prostu się wtedy zwierzętami handlowało, tak jak dzisiaj się handluje. To było na mniejszą skalę, ale to tak wyglądało, no i właśnie te konie jakby były cudownym momentem. I pracowałam, tak? Jako dziecko pracowałam jako mały rolnik, ale później właściwie pierwszą kolejną moją pracą, za którą dostawałam pieniądze, było śpiewanie. Tak, były jeszcze inne, tak? Pracowałam w sklepie z ubraniami w Warszawie.
1: To takie przyjemne, spożyteczne, bo można tam było coś sobie taniej kupić, tak?
0: No, nie wiem, w życiu. Moja pensja w porównaniu z cenami tych ubrań, ponieważ to było na głównej ulicy w Warszawie.
1: Aha, rozumiem.
0: Tak, więc nie, absolutnie. Mogłam sobie tylko pomarzyć. Musiałabym z rok pracować na jedną zresztą brzydką rzecz.
2: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie małą, niezwykłą podróż w czasie.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Ja pamiętam przed laty wasz debiut płytowy zespołu Sixteen. Zaczynaliście od, no można by powiedzieć, wysokiego C, bo nieczęsto się zdarza, żeby pierwsza płyta pokrywała się platyną. Jak wam z tym było? Była woda sodowa?
1: Z dumą słucham tego, co powiedziałeś przed chwilą. Słuchałam, że tak, że wtedy platyna to była 100 tysięcy. To było 100 tysięcy egzemplarzy, zdaje się.
0: Teraz chyba zjechało do 15.
1: Ups. Zastanowię się, czy wydam nową płytę. No, ale... A nasza płyta pierwsza, Lawa, no miała tam sprzedaży 140 tysięcy egzemplarzy. Bardzo jestem z tego dumna. Oczywiście to były i kasety, i płyty. Więc rzeczywiście w historii jakby jest to wynik bardzo dobry. Czy soduwa uderzyła? Chyba nie było czasu. Ja nie należę do osób, które się jakoś tam specjalnie napawają tym, kim są. Natomiast ja lubię działać, lubię być wśród ludzi. Jestem gadułą, jak zresztą słychać. Jestem gadułą, uwielbiam spotkania, uwielbiam pozytywną atmosferę i nie było mowy o żadnej soduwie. Ja biegałam od wywiadu do wywiadu, od telewizji do radia, jeździłam po Polsce. Byłam zapracowaną przy okazji młodą mamą, która musiała zostawić swoje dziecię moje piękne i musiałam wyjechać gdzieś tam w press tour. Wtedy to naprawdę fizycznie się odbywało. Tak jak dziś tu jesteśmy w studio, nie przez internet, Skype i tak dalej, przez telefon. Później były też telefoniczne. Także nie było soduwy. Było dużo pracy i było bardzo intensywnie, bo to szybko się działo, bardzo szybko się działo.
0: A jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz w radiu, na przykład w Radiu Złote Przeboje swoją piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Miło mi jest, bardzo jest mi miło. No nie powiem, że jestem wzruszona, bo to nie pierwszy raz i wiem, że Radio Złote Przeboje gra moje piosenki, o czym donoszą mi przyjaciele i bliscy.
0: Donoszą
1: mi zawsze SMS-em albo króciutkie nagranie dostaję właśnie z widokiem radia, tudzież z pomieszczeniem, którym wybrzmiewa wtedy ten utwór. Jest mi miło, ale w ogóle miałam przepiękną historię, kiedy to jechałam na próbę czy na koncert do moich muzyków obecnych. Jechałam samochodem do Łowicza i nagle przerzucam sobie stację, prawda? Jadę, bo jakieś zakłócenia i tak dalej. I przerzucam i tak, fajna ta gitarka. Ja ją znam. Ojej, to moja piosenka.
0: Przecież ja.
1: Oczywiście to nie była ta piosenka z tych najbardziej znanych, troszkę mniej znana z mojej solowej pierwszej płyty, właśnie Jedna na cały świat. Ale no po prostu jak sobie to przypominam, to właśnie jest mi zawsze tak wesoło i moi znajomi się ze mnie po prostu bardzo śmiali, usłyszawszy to, co ja wykonałam.
0: Ale miewasz takie myśli, jak na przykład Grzegorz Markowski, z którym niedawno rozmawiałem, że on się przyznał, że wsłuchuje się i zastanawia się, co by poprawił.
1: O tak, oczywiście. Tak. Oczywiście i powiem szczerze, jest tak na przykład z Wenus. Ja tam cały czas słyszę taki jakby błąd, jakbym źle zaśpiewała i wiem, że to wynikało z kompresji. I taka jestem zawsze zła, jak słyszę ten moment. No cóż, ale jakby miliony uszu potwierdziły jakość tej historii, wyśpiewaną akurat przeze mnie, czy przez Grzesia, więc Grzesiu, spokojnie, nie musimy się denerwować, a przecież na żywo...
0: Jest dobrze.
1: Jest dobrze, a przecież na żywo zawsze mamy szansę zaśpiewać tak, jak to byśmy chcieli właśnie dziś, po latach, czy po przeżyciach, bo to przecież ma znaczenie. To ma znaczenie.
0: Ja niedawno rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym i on powiedział jedno bardzo ciekawe zdanie, że gdyby zaczynał karierę obecnie, to musiałby skorzystać z programu typu Idol albo publikowałby w sieci, bo innej drogi według niego przynajmniej nie ma. Tobie jest bliżej raczej do publikowania na YouTubie, czy raczej do programu Idol? Którą drogę byś, gdybyś zaczynała na przykład karierę teraz?
1: Raczej publikowałabym w internecie ze względu na to, że nie lubię brać udziału w żadnych konkursach. Jest to dla mnie strasznie trudne i Eurowizja była dla mnie takim momentem, który był bardzo trudny. ponieważ wiedziałam, że będziemy tam oceniani i tak dalej, więc to mnie zawsze stresuje. Nigdy nawet będąc dzieckiem nie wzięłam udziału w żadnych konkursach. Czasami były to jakieś takie matematyczne olimpiady, ale zawsze mnie to stresowało, więc z własnej woli, no bo tam to wysyłali mnie oczywiście nauczyciele moi kochani, ale z własnej woli nigdy bym się chyba tak nie zapisała. Natomiast ja często decyduję się na jakieś kroki wiedziona taką trochę namową. Tak było z moją współpracą z telewizją, tak było z Eurowizją. Jakby coś jest wynikiem czegoś, tak? Skutkiem nagrania dobrej płyty, dobrej piosenki było zaproszenie na Eurowizję. No więc jak się powiedziało A, to trzeba czasem powiedzieć B. Ale gdybym miała o tym decydować sama i to o tym myślę teraz, gdybym nagrała nową piosenkę, to chyba bym ją najpierw opublikowała, żeby sprawdzić w zaciszu domowym, jak ona sobie radzi.
0: A tam milion wyświetleń na przykład.
1: Tak, a oby tak było. Niech to będzie dobra wróżba.
0: Tego się trzymajmy. Renata Dąbkowska dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje 93

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w naszym radiowym studiu Renata Dąbkowska. No właśnie, wspominaliśmy już o tremie. Czy ty po tylu latach na scenie spędzonych miewasz jeszcze tremę? Jaka to jest trema? Paraliżująca czy motywująca raczej?
1: Na pewno motywująca. Na pewno motywująca, ponieważ tych koncertów trochę jest, to odczuwam taką pozytywną zawodową rutynę. Mhm. Oczywiście każdy koncert przebiega inaczej. Mam inny nastrój, mam inny głos, mam inne podejście.
0: Kobieta.
1: Co innego mówię, la donna mobile. Nie uczę się tekstów na pamięć, nie powtarzam tych samych dowcipów. Bardzo reaguję, staram się bardzo reagować na to, co dzieje się z publicznością. Zawsze ich zachęcam. Ja śpiewam dla rozrywki, więc zawsze chciałabym, ponieważ te moje piosenki są wszystkie o miłości, niektóre są dynamiczne, niektóre są wolne, no więc wszystkie łączą się z emocjami. Jedne są do tańca, inne są do przytulania w tańcu i tak dalej, więc zawsze to podkreślam, żeby ośmielić jakby publiczność do tego, żeby też robiła to, co w tym momencie czuje, żeby nie stała sztywno, czując się zobowiązana na przykład do jakiegoś wysłuchania artystki na scenie. Tylko wprost przeciwnie, żeby to żyło, tak jak większość moich kolegów i koleżanek, zawsze tłumaczę publiczności, że to, co wraca od nich do nas, jest najlepszą nagrodą. Mhm. Prawda? Tam oczywiście finanse mają znaczenie.
0: Ale emocje też.
1: Prawda? Ale emocje są najważniejsze. Tak sobie właśnie zażartowałam, ale ja się pięknie spalam na scenie, uwielbiam siebie i dlatego najbardziej lubię tak naprawdę występować na żywo. Mhm. Więc jak mi się trafia raz na jakiś czas telewizyjny występ, to wtedy jestem bardzo zestresowana. Mhm. Wtedy muszę powiedzieć, że ogarnia mnie taka dziwna nieświadomość, co ze sobą zrobić, bo to jest na moment i wtedy ja się usztywniam. Mhm. A kiedy wchodzę i wiem, że mam czas dla mojej publiczności, to wychodzę jak do swoich za każdym razem i bardzo lubię ten stan, więc owszem jest trema, ona mnie motywuje. Czasem przychodzi taka trema, ale to wtedy, kiedy coś się wydarza rzadziej.
0: Miewasz tremę w telewizji, ale w radiu nie.
1: No chyba nie.
0: To miło i przytulnie, prawda?
1: Tak, to miło. Tak miło się sączy ten głos twój i mój do moich uszu. Jest dobrze. Mogłabym pracować w radio.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w wywiadach, jakich udzieliłaś przed laty. Słuchaj, i znalazłem takie oto zdanie. Nie myślę o tym, co będzie, staram się żyć dniem dzisiejszym. Możesz tego nie pamiętać, bo to było ponad 20 lat temu, ale tak sobie myślę, że...
1: O, ludzie tyle nie żyją.
0: Każdy, kto dostał pismo z ZUS-u, zaczyna planować przyszłość. Czy ty zaczęłaś planować przyszłość, czy raczej nie? Jak to z tobą jest po latach?
1: Wiesz, mam kredyt we frankach, więc nie wiem, czy jest sens coś planować. Tak właśnie, proszę państwa. Tak, ale mam dom i tu chcę właśnie, bo ja zawsze widzę pozytywy, ale za to mam dom, więc się tym nie martwię. Żyję dniem dzisiejszym. Mhm. Oczywiście planuję, bo chcę być na jakimś koncercie i wiem, że bilety trzeba kupić pół roku wcześniej. Albo wiem, że na spektakl do teatru dostanę się tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy kupię te bilety odpowiednio wcześniej, bo nie będzie miejsc. Więc trzeba planować, ale myślę nie zakładać sobie, gdzie, w jakim stanie i co będę robić za 5, 10, 15 lat. Ponieważ ja płynę. Mhm. Ja płynę po prostu z nurtem mojego życia i do tej pory wszystko, co się wydarzyło, trochę wydarzało się właśnie dlatego, że słuchałam, że obserwowałam, że nie stchórzyłam. Nie wiem, że spotkałam odpowiednich ludzi, którzy mieli fajny pomysł na mnie. Ja czasami sama bym się pewnie tego nie domyśliła, bo wydaje mi się, że gdzieś tam... Ponieważ pochodzę z małej wsi, jestem z tego dumna dzisiaj, ale jednak to jest mała społeczność, która nie daje tych horyzontów, tak nie pokazuje. Na horyzoncie jest przeważnie las. A kiedy weszłam do tego świata, bałam się o czymś marzyć, o czymś myśleć, coś planować. No i udało mi się spotkać takich ludzi, którzy gdzieś mnie tak pozytywnie zarażali. I jestem tutaj, gdzie jestem. Szukam dla siebie marzeń, ale nie planuję. Szukam dla siebie marzeń, szukam sposobów ich spełnienia, ale nie planuję.
0: Dzisiaj Renata Domkowska w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, skoro się łapiemy za słówka, to kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że piosenki w jakimś sensie uratowały ci życie. Mówię o tej chwili po rozpadzie zespołu Sixteen.
1: Piosenki i filmy tutaj jeszcze mogę dodać, bo nigdy nie miałam okazji przeprowadzić tak pogłębionego, interesującego wywiadu chyba. Bardzo ci dziękuję za to, że poszperałeś. I filmy. To była trudna sytuacja, w której się znalazłam, ponieważ z jednej strony wydarzyło się coś pozytywnego w moim życiu. Odczułam taką wolność. Potem zespół się rozpadł. Nie było dramatu, ponieważ od razu firma i ja mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić płytę. I faktem jest, że był taki czas przerwy, kiedy to właśnie oglądałam te filmy. Masowo oglądałam filmy. Moja córka była w przedszkolu, a ja siedziałam w domu i masowo oglądałam filmy, po prostu, które pokazywały mi, jak żyć, jak patrzeć na świat, jak myśleć, jak zgadzać się ze sobą. Takie to było filozoficzne, to była taka trochę autoterapia. Dzisiaj to wiem, bo wiem więcej na temat terapii, nauki i psychologii. Natomiast piosenki dlatego mi uratowały życie, mogłam tak powiedzieć, ze względu na to, że natychmiast zaczęło się coś w moim życiu dziać. Znaczy, szybko zaczęło się coś w moim życiu dziać. Nie było przestoju, nie było takiego marazmu. Pojawiła się nowa płyta, nowi muzycy, nowe spotkania, nowi ludzie, którzy mnie nastawiali pod względem takim właśnie mojej aktywności zawodowej bardzo pozytywnie do przyszłości. I nie miałam czasu się martwić troszkę.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje na liście gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i, jak to się ładnie mówi, poszperamy w internecie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Oglądałem przed naszym wywiadem jeden z twoich teledysków. Mówię o Czasami zbiera się na burzę. No i trochę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem młodziutkiego Agustina Egurolę. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania?
1: Marek jeszcze wtedy. Marek Egurola. Ja go poznałam jako Marka Egurolę. Teraz jest Agustin. Marek Egurola i jego zespół współpracowali już i z Natalią Kukulską, zdaje się, i z Kasią Kowalską, z różnymi już zespołami, więc chyba to była taka dosyć ścisła współpraca i w tym teledysku również jakby jego zespół, ale i on sam.
0: Jak
1: i on sam pojawił się. No, powiem ci, że sporo osób wykorzystuje ten mój teledysk, żeby Agustinowi, że tak powiem, poprawić humor, mam nadzieję. Ja ostatnio nawet powiedziałam Agustinowi, nagrywając dla niego jakąś taką małą niespodziankę: Agustin, ja wciąż ćwiczę ten układ, także gdyby ktoś wreszcie chciał zobaczyć nas jeszcze raz w tym układzie, to ja jestem gotowa cały czas, żeby to powtórzyć. Bo tak się każdy doprasza i każdy sobie, że tak powiem, żartuje trochę z nas, z tej naszej nieporadności, właściwie mojej nieporadności, bo ja byłam totalną amatorką. Natomiast no ja jestem gotowa, Marek, możemy to powtórzyć, zrobimy to tak w ogóle profeska, że po prostu wszystkim, wiesz, szczęki opadły.
0: Miejmy nadzieję, że kto miał słyszeć, ten słyszał.
1: O. Tak jest.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Czy Renata Dąbkowska lubi w zaciszu domowym posłuchać Renaty Dąbkowskiej? Spotkałem się z takimi opiniami, że są artyści, którzy tak z raz dziennie muszą sobie siebie samych puścić. Czy nie?
1: O nie, no chyba, że usłyszę w Radio Złote Przeboje na przykład. To wtedy chętnie. Nie, raczej nie. Mam takie momenty, kiedy właściwie poświęcam temu nawet kilka godzin. Ponieważ nagrywałam płyty mając 19 lat, nagrywałam płyty mając 20, 28, 27 i później jeszcze, to naprawdę tego się trochę nazbierało i czasami lubię tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak się zmienił mój głos, jak się zmieniłam ja, jak moje interpretacje i tak dalej. I często nawet mam taką refleksję, że to nie bardzo się zmieniło. Że to jest fajne, że ten głos...
0: Bo głos podobno się tak bardzo nie zmienił.
1: Że ten głos jest taki sam, że tak naprawdę moje wykonania piosenek sprzed tam, nie wiem, 20 lat, bo są i takie, i nawet jeszcze starsze, że one są takie moje, wciąż są moje, nie są sztuczne. Współpracowałam z Rysiem Rynkowskim czy z Markiem Niedzielko, wykonywaliśmy przepiękne utwory, tu kolędy z Rysiem, z Markiem Niedzielko, przeboje filmowe z lat 30. Przepiękny repertuar, do którego mam zamiar kiedyś wrócić. I to wciąż jestem ja. A minęło tyle lat, to były takie cudowne spotkania i taka cudowna współpraca z ludźmi. Więc wtedy ja się zatapiam, przypominam sobie wszystkie. Ojej, jeszcze to, nawet demówki, proszę państwa, wykopuję wtedy. A tę piosenkę mogłabym zaśpiewać dzisiaj, tak. Może ją nagram na nowej płycie, no właśnie. O, a ta demówka też fajnie brzmi. Muszę chłopaków, że tak powiem, poprosić, czy się, i tak dalej.
0: Czyli ty tam masz coś w zanadrzu, tak? Tak,
1: oczywiście, mnóstwo marzeń i takich planów, które być może się spełnią. Bo mam marzenie o płycie, ale to może kiedyś. I jakby wtedy poświęcam sobie kilka godzin. To jest taka naprawdę, to jest takie studium swojego przypadku. Na przykład się śmieję, albo mówię, ojej, to okropnie wyszło. Nie, ale tu w ogóle, tu prawie kogut mi wskoczył. Oj, okropne. Jakby tak czuję, że mam czego posłuchać. Udało mi się stworzyć kilka piosenek, które już przeszły gdzieś, tak, do historii polskiej piosenki. Jestem z tego ogromnie dumna. Cieszę się, że coś takiego, że zostanie to jakby po mnie. Oczywiście te utwory zostały napisane przez jakiegoś tam kompozytora bardzo znanego, jednego czy drugiego, wspaniałych. Również tekściarzy. Ale gdzieś to wokalista czy wokalistka ożywia tę historię, prawda? Daje jej te emocje. No i cieszę się, że kilka takich rzeczy mi się udało zrobić. Te najbardziej znane słucham rzadziej, ale te starsze, mniej gdzieś eksploatowane, słucham ich sobie raz na jakiś czas i to tak wtedy dłużej, tak dogłębnie.
0: Dobrze, teraz wrócimy do czasów Eurowizji. Ja słyszałem, że były jakieś zakłady bukmacherskie, według których mieliście zająć 4. miejsce.
1: Więc widzicie, jak warto wierzyć zakładom bukmacherskim. Nie dajcie się w to wciągać.
0: A ile ja pieniędzy straciłem?
1: Dokładnie. Jezu, mam nadzieję, że teraz nie zwrócą się do nas wszyscy ci, którzy, że tak powiem, zbankrutowali po tym. W kuluarach mówiło się o tej piosence dobre rzeczy. Mówiło się o tym naszym występie i o naszej propozycji. Miłe, miłe rzeczy.
0: Chyba Céline Dion powiedziała, że czuła się trochę jak koń, kiedy mąż postawił na nią duże pieniądze.
1: Tak, tak, czytałam to, słyszałam. No to tak jest, to jest wyścig, no to jest konkurs, to jest wyścig, więc o ile nie mamy do tego jakiegoś zdrowego podejścia, to możemy dać się temu jakoś wciągnąć negatywnie, bo to budzi emocje i faktycznie może budzić takie skojarzenia. No myślę, że Céline Dion trochę żartowała, ale w tym żarcie mogło być trochę prawdy, że tak się czuła, no kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Kto wie, jak długo moglibyśmy rozmawiać z naszym dzisiejszym wspaniałym gościem. Renata Dąbkowska w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za wizytę, pięknie dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i mam nadzieję nie ostatni raz. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: No a teraz będzie bardzo, bardzo historycznie. Historycznie, ponieważ opowiemy sobie dwie fajne, ciekawe historie dotyczące naszego regionu. Oczywiście przypominam, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, zapraszam na to nasze spotkanie. Historia, no właśnie, ale nie historia taka, jakiej uczyliśmy się w szkole, ale nieco inna, dotycząca rzeczy, a właściwie obiektów nieco młodych i bardzo, bardzo starych. Odwiedzimy na początek Park Legend Gór Świętokrzyskich, żeby dowiedzieć się, jak powstała ta legendarna instytucja. No a legendy można by również opowiadać o drugiej instytucji, czyli o Teatrze Stefana Żeromskiego, który także odwiedzimy i sprawdzimy, jak to było te prawie 150 lat temu, kiedy teatr powstawał.
0: Ciekawe Świętokrzyskie.
1: A o historii powstania Parku Legend Gór Świętokrzyskich opowie nam Piotr Sepioło, wicedyrektor parku.
2: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
1: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
2: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
1: Czyli w skrócie można by powiedzieć, że właśnie w ten sposób tworzy się miejsca legendarne i to nie tylko z nazwy.
2: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego.
1: Park Legend Gór Świętokrzyskich, wicedyrektor Piotr Sepioło na antenie Radia Złote Przeboje. Dziękujemy bardzo, a my dalej o historii, ale przenosimy się do Kielc.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się, no nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią. teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
3: Witam, dzień dobry.
1: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
3: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat, a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć. No bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
1: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
3: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł, to się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browar.

0: Produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
1: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
0: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumpfa. I mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumpf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumpf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam te teorie, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumpf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumpfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumpfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W tym jednym pomniku.
1: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
0: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. Bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo, i jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w Gazecie Kieleckiej z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną, odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
1: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej, to jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Tak na wszelki wypadek przypomnę wszystkim zdezorientowanym. Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Zdezorientowani w czasie i przestrzeni. Mam nadzieję, że już są także wśród nas. Ja nadal lekko zdezorientowany. Nazywam się Michał Pustuła i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy tego naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A za momencik przyjrzymy się i to bardzo, bardzo dokładnie pracy Jędrzejowskiego Centrum Kultury. O tym, jak to wygląda na co dzień, jakie wydarzenia, eventy, czy też po prostu fajne imprezy są organizowane w Jędrzejowie przy użyciu zasobów głównie ludzkich oczywiście, ale także technicznych pochodzących z Jędrzejowskiego Centrum Kultury. O tym opowie nam dyrektor Sebastian Sipa. Porozmawiamy również sobie o tym, jak wygląda proces kształcenia i to w różnych dziedzinach i różnych kategoriach, bo można naprawdę wiele, jeżeli tylko ktoś chce nauczyć się, chodząc na wszelkiego rodzaju zajęcia oferowane właśnie przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, gdzie już teraz się przenosimy.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Jak wygląda na co dzień funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
2: Na co dzień to jest tak, że my prowadzimy różnego typu zajęcia dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych. Są to formy teatralne, muzyczne, taneczne, przeróżne, artystyczne, ale prowadzimy również kino, które od piątku do wtorku, od godziny 15 do godziny 20 jest czynne i właśnie na sali widowiskowo-kinowej odbywają się seanse kinowej, to i tutaj możemy spotkać i premiery współczesnego kina, ale też pojawiają się u nas przeglądy kinowe, kino niezależne, oczywiście bajki też dla dzieci, Disney i wszystkie superprodukcje. Także jest to kino, można powiedzieć, pełną parą i pełnoprawne, współczesne kino. No, poza tym też działalność widowiskową, koncertową, estradową, czyli staramy się przynajmniej raz w tygodniu w Jędrzejowie odbywało się coś ciekawego. Przeważnie to są środy lub czwartki, bo wtedy nie gramy kina, więc to mamy taką wtedy fajne okienko na zrobienie czegoś innego. I tam można zobaczyć jakieś widowisko teatralne, stand-up, kabaret, koncert, więc różne formy estradowe.
1: No, nie zapominamy również o imprezach cyklicznych, o których pan nie wspomniał, pewnie przez skromność, a jest ich całkiem sporo, bo i Święto Miasta Jędrzejowa.
2: I Święto Miasta, czyli nadanie praw miejskich dla Jędrzejowa, też jest co roku u nas mocno akcentowane.
1: Czy chociażby koncert mikołajkowy, czy jędrzejowskie szopki bożonarodzeniowe. Panie dyrektorze, czy wy prowadzicie jakieś statystyki, na podstawie których potrafimy stwierdzić, które z tych zajęć czy imprez cieszą się największą popularnością wśród uczestników?
2: Oczywiście, że tak. To są statystyki cały czas. Ja w tej chwili nie mam do nich dostępu, nie posłużę się w tej chwili żadnymi cyframi, ale no na pewno Dni Jędrzejowa. To jest ta impreza, która jest najbardziej popularna, najwięcej widzów. My tą imprezę u nas, ona się odbywa przez 3 dni i ten najbardziej, powiedzmy, oblegany dzień, to szacujemy około 5-6 tysięcy osób.
1: No to jest już całkiem pokaźna liczba. Pewnie jakbyśmy sumowali te 3 dni Święta Miasta, to by nam wyszło grubo ponad 10 tysięcy. Tak mi się wydaje.
2: Oczywiście, tak. Tak myślę.
1: To tutaj mamy te imprezy cykliczne, które w ciągu roku odbywają się w Jędrzejowie, są organizowane przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, ale przecież codziennie również w siedzibie Jędrzejowskiego Centrum Kultury odbywają się zajęcia i to zajęcia różnego rodzaju. O tym, cóż to są za zajęcia, możecie dowiedzieć się ze strony internetowej, ale my opowiedzmy w skrócie, jakie są sekcje, gdzie można się zapisać, no i jak to po prostu wygląda.
2: na naszej stronie internetowej jest pełna szczegółowa informacja dotycząca wszystkich grup artystycznych, w których się odbywają zajęcia, gdzie się można zapisać. Ja powiem mniej więcej tylko o tym, że są to zajęcia na przykład do zespołu śpiewawczego Mały Jędrzejów, nauka gry na klarnecie i saksofonie. Są zajęcia taneczne w ramach zespołów tanecznych Parada. Mamy akrobatykę, również dla dzieci i młodzieży. Poza tym nauka gry na fortepianie, gitarze klasycznej w ramach ogniska muzycznego przy Centrum Kultury. Są również zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Mamy również, prowadzimy też naukę gry na akordeonie ludowym. To też jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach forma.
1: A ten akordeon, ja tak tutaj przerwę, ten akordeon się jakoś różni od takiego, bo mówi pan akordeon ludowy. Czy on jakoś wyróżnia się bardzo od takiego normalnego?
2: Tak, czyli tradycyjny akordeon, ten, który byśmy, powiedzmy, zapisali się do szkoły muzycznej. Tam uczymy się programu klasycznego, uczymy się zgodnie z cyklem nauki w szkole muzycznej. Natomiast tutaj my zatrudniliśmy muzyka takiego z krwi i kości muzyka ludowego, który przekazuje, tak jak to kiedyś na wsiach, w świetlicach się odbywało, że ci tradycyjni muzycy ludowi uczyli młodych tego stylu ludowego, tego niepowtarzalnego polskiego folkloru. No my to właśnie robimy w Domu Kultury.
1: No to pięknie, to jest również kultywowanie tradycji, co zdaje się, że wpisuje się doskonale w misję Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Ale ja panu przerwałem tym akordeonem, a pan miał, zdaje się, jeszcze...
2: Ja jeszcze miałem wspomnieć o tym, że są również zajęcia teatralne, które u nas się odbywają z młodzieżą, ale również i z seniorami. Mamy bardzo silną grupę seniorów, nazywa się ta grupa Si Senior i to jest grupa teatralna, która tak naprawdę nawet wakacje pracuje. Ta grupa nie przerywa pracy, ona już nie robi sobie przerwy wakacyjnej tak jak młodzież. Zapraszamy gorąco właśnie na otwarte zajęcia, na podpatrywanie, bo tak jak tu pan redaktor wspomniał, nie wszyscy muszą być już od razu zdecydowani na jakąś formę. Więc gorąco zapraszamy, żeby przyjść do nas, porozmawiać z nami, poobserwować, co my robimy i może coś dla siebie znaleźć.
1: No pewnie, że można coś dla siebie znaleźć, a o tym znajdowaniu i organizowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń w Jędrzejowie przy użyciu, jak już wspomniałem, środków dostępnych w Jędrzejowskim Centrum Kultury opowiadał dyrektor Sebastian Sipa. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym zabrać was w miejsce, które słynie z jednego w całym naszym województwie świętokrzyskim i to nie tylko. Mowa o ośrodku pracy twórczej Wietrznia. Jeżeli nic do tej pory wam to nie mówiło i nie zdradziło, to chyba pora najwyższa, żeby koniecznie zostać z nami na 93,2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem i czegoś ciekawego się dowiedzieć. A o tym wszystkim opowie nam Andrzej Płonka, pracownik kieleckiego Geoparku. A przy okazji to Centrum Geoedukacji. Tam właśnie jesteśmy, bo tam znajduje się ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Oczywiście w Kielcach.
0: Odpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Andrzej Płonka, pracownik kieleckiego Geoparku. Panie Andrzeju, zacznijmy w takim razie od samego początku. Jak to było z tym ośrodkiem pracy twórczej Wietrznia? Skąd pomysł na to, żeby taki ośrodek powstał? Skąd pomysł na to, żeby on zlokalizowany był właśnie na kieleckiej Wietrzni?
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to środki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta.
1: Panie Andrzeju, a gdzie możemy zobaczyć te piękne rzeźby, które w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia powstawały i powstały?
3: Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, pomniku harcerza, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, również pomniki w innych miastach. Pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Jak słyszeliście, nawet historia kieleckiej rzeźby może być fascynująca. Opowiadał o niej Andrzej Płonka. Dziękujemy bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Uwaga, uwaga, poproszę teraz wszystkich o szczególne słuchanie tego, co dzieje się na 93,2 FM w magazynie, co jest grane w Świętokrzyskiem, ponieważ będę mieć dla was zagadkę. Konkurs, quiz, jak zwał, tak zwał, bez nagród, ale satysfakcja gwarantowana. Jeżeli rzucę hasło, z czym kojarzą wam się chęciny, no to pewnie większość z was odpowie automatycznie, że z Zamkiem Królewskim w Chęcinach. A po dzisiejszym magazynie, co jest grane w Świętokrzyskiem i po wizycie u burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego będzie zupełnie inaczej. Dlaczego? Jeżeli zostaniecie z nami, to na pewno się przekonacie. Ciąg dalszy magazynu przed nami. Michał Pustuła. Kłaniam się oczywiście i zapraszam, ale oprócz wizyty w salonach politycznych chęcińskich będziemy także w Jędrzejowie, dokładnie w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych, gdzie porozmawiamy o wielkim projekcie dotyczącym małych, bo najmniejszych mieszkańców naszego regionu. O szczegółach za kilka chwil. Najpierw właśnie odwiedzamy burmistrza Chęcin i odkrywamy to, co na pierwszy rzut oka niewidoczne.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Burmistrz Chęcin Robert Jaworski jest moim i waszym gościem. Witam panie burmistrzu. No i na początek pytanie, bo tak jak powiedziałem we wstępie, Chęciny kojarzą się głównie z tym, co widać gołym okiem, czyli z Zamkiem Królewskim w Chęcinach. Pięknym, zrewitalizowanym rynkiem dolnym i górnym, ale prawdziwe bogactwo miasta i gminy Chęciny to jest to, co skrywa się pod ziemią i na pierwszy rzut oka jest niewidoczne.
3: Niezwykłym walorem tej gminy, oprócz niezwykłej przyrody, obiektów dziedzictwa kulturowego, również atrakcją naszej gminy jest bogactwo ziemi. Zarówno to, co kryje wnętrze, jak również to, co możemy zobaczyć na zewnątrz, ponieważ gmina Chęciny często w literaturze geologicznej jest określana jako raj dla geologów, w cudzysłowie oczywiście. Wynika to z tego, że mamy różnego rodzaju wychodnie na powierzchni ziemi, skały, które przedstawiają przekrój całej historii ziemi. I powiem, tutaj trzy kroki ktoś pokona i przemieszcza się w setkach tysięcy lat. I z każdego okresu budowy ziemi spotykamy na powierzchni ziemi skały, które powiem szczerze, pokazują właśnie historię budowy całej ziemi.
1: I dzięki temu wszystkiemu, o czym przed momentem powiedzieliśmy, do Chęcin bardzo chętnie przyjeżdżają, kolokwialnie mówiąc, wydziały geologiczne z największych uniwersytetów w naszym kraju.
3: Od wielu dziesiątek lat niektóre uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, jedna z największych uczelni w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Toruński, Śląski, odbywają tutaj właśnie wydziały te geologiczno-przyrodnicze praktyki w gminie Chęciny. I na przykład Uniwersytet Warszawski, to już ma wieloletnią, z tego co pamiętam, już 50 lat nawet historię odbywania praktyk na ziemi chęcińskiej. Dlatego też, biorąc pod uwagę również fakt występowania tych licznych wychodni skał przedstawiających historię ziemi, również nawiązując do przeszłości, ponieważ same Chęciny rozwinęły się w przeszłości w oparciu o górnictwo kruszcowe, jakie tu tętniło. To było miasteczko Gwarków również w średniowieczu. Tutaj w regionie, w okolicach wydobywano rudy miedzi, srebra, ołowiu, stąd słynna miedzianka. Tu też tworzono kodeksy górnicze przeszłości. Tu jest jak gdyby bardzo bogata historia górnicza na ziemi chęcińskiej. Jest ona spisana w jednym z opracowań świętej pamięci księdza doktora Mariana Paulewicza, Historia górnictwa kruscowego ziemi chęcińskiej.
1: No i właśnie ta historia, o której przed momentem wspomnieliśmy, również współpraca z uczelniami, o której wspominaliśmy, to wszystko sprawiło i doprowadziło nas do tego, że w Chęcinach powstało wyjątkowe miejsce właśnie z geologią związane.
3: Mając takie bogactwo, to historyczne, dziedzictwa kulturowego, kilka lat temu zrodziła się myśl, idea, by w Chęcinach, na ziemi chęcińskiej powstał silny, mocny ośrodek, który skupiałby
4: właśnie te środowiska naukowe związane z geologią i wówczas pojawiła się myśl, pomysł, aby ten ośrodek, to centrum nazywało się Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej.
1: Europejskie Centrum to jedno, ale jest również na terenie gminy Chęciny jedno wyjątkowo malownicze także miejsce, bardzo mocno związane z górnictwem i z geologią.
4: Mamy taką malowniczą miejscowość jak Miedzianka i znajdujący się tam rezerwat Góry Miedzianka i wewnątrz tej góry znajdują się pozostałości po właśnie tym tętniącym życiu górniczym jeszcze z czasów średniowiecza. Wydrążono kolejne korytarze i wywieziono kruszce, jakie były, ale te korytarze pozostały, że tak powiem, niezagospodarowane, aczkolwiek atrakcyjne i bardzo długie. I zdecydowaliśmy się, aby wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Państwową Akademią Nauk udostępnić te przepiękne sztolnie, korytarze w celach takich geoturystycznych, tworząc szlaki geoturystyczne, a jednocześnie dążąc do stworzenia takich ścieżek geoedukacyjnych na samej górze. Utworzyliśmy taką muzealną izbę górnictwa krustowego, która pokazuje prymitywną pracę górników w średniowieczu i kolejnych okresach. Ona będzie służyła zarówno rozwojowi turystyki, ale i też będzie takim kolejnym elementem dydaktyki i zdobywania wiedzy, obiektem służącym jako obiekt na cele dydaktyczne dla studentów, dla naukowców, którzy będą jeszcze wiele publikacji, prac tworzyć na temat historii, na temat tego, co tam się znajduje, mineralogii, kartografii i tak dalej, i tak dalej.
1: Burmistrz Chęcin Robert Jaworski o walorach geologicznych miasta i gminy Chęciny. No a my już teraz w magazynie Co jest grane zmieniamy całkowicie temat, udajemy się wprost do Jędrzejowa w pewne wyjątkowe miejsce.
0: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: Dziś gościmy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Moim i waszym gościem jest kierowniczka Ewa Fortunka, a porozmawiamy sobie tym razem o najmłodszych z terenu gminy Jędrzejów, bo powiemy o projekcie przedszkolnym Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów. Dzień dobry, pani Ewo.
5: Dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy sobie o projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości realizowanym na terenie miasta i gminy Chęciny. Ten projekt skierowany jest, jak sama nazwa mówi, dla najmłodszych mieszkańców Jędrzejowa i okolicznych gmin. Na czym projekt polega, kiedy będzie realizowany? Bo wiem, że dosyć długo, bo aż do 2027 roku.
5: Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie dla przedszkolaków i przedszkoli gminy Jędrzejów, to jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2027 roku. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli w 5 ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placowego Światowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placowego Światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektów coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze, i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach, to jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład, to też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy świętokrzyską kolej wąskotorową, to jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych, to oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną.
1: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
5: Przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, wykorzystują, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły po ich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
1: A o projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości opowiadała na antenie Radia Złote Przeboje Ewa Fortunka, kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Dziękujemy bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem? To hasło i równocześnie nazwa naszego magazynu. I oczywiście to zobowiązuje w naszym dzisiejszym spotkaniu. Michał Pustuła, zapraszam. Teraz, właściwie za momencik, przenosimy się do Chęcin. Dokładnie do gabinetu burmistrza Chęcin. Moim i waszym gościem będzie Robert Jaworski. I porozmawiamy sobie o Zamku Królewskim w Chęcinach, ale nie tylko, bo mówić będziemy także o tym, zamkiem odrobinkę. Jak otoczony jest zamek? Co w ostatnich latach się zmieniło? Jak i od czego zależy kolor iluminacji, którą widzimy jadąc od Jędrzejowa do Kielc albo od Kielc do Jędrzejowa? Co dzieje się na rynku w Chęcinach, a także jak zmieniła się Niemczówka? Na te pytania wszystkie już teraz znajdziecie odpowiedzi w Radiu Złote Przeboje 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskiemu?
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Pierwsza rzecz to oczywiście zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku.
1: Panie burmistrzu, a co dokładnie zmieniło się na zamku?
4: Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napicie kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne.
1: A z tego nowiutkiego parkingu pod zamkiem możemy piękną aleją przejść już do obiektu, o którym dzisiaj mówimy.
4: Aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy małej architektury, ciąg figur drewnianych i te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami.
1: Mamy gdzie zaparkować, wiemy jak dojść nową aleją na zamek, to wchodzimy i naszym oczom ukazuje się, no właśnie, także nieco odnowione to wszystko, co z samym zamkiem jest związane.
4: Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona. W ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Dzisiaj ta wieża będzie wieżą widokową. Będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
1: No właśnie, ten element jest dostrzegalny już z daleka, bo to czy jadąc w kierunku Krakowa, czy jadąc od Jędrzejowa w kierunku Kielc, Zamek Królewski w Chęcinach jest podświetlony. Widać go na co dzień białym światłem, natomiast od święta te światła zmieniają kolory. To także robi ogromne wrażenie.
4: Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które dzisiaj są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku.
1: No to w takim razie ja zachęcam Was do takiej chęcińskiej wycieczki, bo naprawdę warto. Ja uwielbiam Zamek Królewski w Chęcinach i same Chęciny i rynek ten górny i dolny także. Moim i Waszym gościem był Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. A już teraz zabieram was z Chęcin wprost do Jędrzejowa. Odwiedzamy Muzeum Przypkowskich, żeby dowiedzieć się, skąd to muzeum w ogóle w Jędrzejowie się wzięło. Na te pytania odpowie dyrektor Jan Przypkowski.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
6: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
1: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych. Ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przypkowskich, tutaj można postawić znak równości. Ale od czego to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
6: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Felix posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku i ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przypkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przypkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
6: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
1: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
6: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas. Także nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają, to znaczy czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy. I dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: I dzięki temu już bez problemu każdy sobie z określeniem godziny poradzi. No i odpowiedzieliśmy na to pytanie, skąd Muzeum Przypkowskich wzięło się i jest na szczęście w Jędrzejowie. A o tym wszystkim opowiadał dyrektor muzeum Jan Przypkowski. Dziękujemy bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Autopromocja.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: W tym tygodniu przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby.
0: Z tej okazji przyjrzymy się tej niebezpiecznej chorobie.
7: Powiemy, jak wygląda profilaktyka i kiedy warto zrobić badania.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
7: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.